owó socks owó ìwé ní September ta wa. Owó school bag, owó biskiti, owó lesson, owó textbook, owó novel.